0: do doba nasze znasze zawodisze.
1: Bastrymasze.
0: A bastrymasze. U tą sombor, ajne gude tako, aj cap.